0: Mwakuyo.
1: Kikomo iwoki ya kinye. Alecho mosoru aitu ama ubwa. Waisioni jato tukul jo. Kochobakse. Kimi kebelutik kenyiche jo. Aeng kogimi olekiu. Uchumi nebo emet. Lakini ogere awatakwek. Ole magoya. Karibu kalitoli. Kongwe rabartai. Ak boisie chobo miot. Eng kutit na komwa. Ole makimeche kelele. Eng igorta nebo Kalenjin ngo nebo maendeleo. Kimeche kobit tekisto siketech emoni. Makiteke ololoyet ak chemarget. Emet matekokse.
0: Tetutitab mwa eng Emo FM.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric.